0: Radio.
1: Katindo za wo tegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yo mtu wabulijo. Radio Budu.
1: Kati tuingi de chituno choku bilie. Chembo zibia mza.